Nasza malanka dniestrowo, ladniestrowo wodowodopej, ladniestrowo wodowodopej, la pilenki warto zamoczyła. Ojczyńczyk, waseczek, posyju tebe w horoczyku, bo do tebe dochlada te trzy razy na dzień polewę.